0: Sus da okroz, obrsa gori da okra. Vola Mikele Gabrieli, da zagrčeva okra.
1: Radio Dardimantis.